0: gawar korporanya kau lawar cuman ladok musale amar bago semaja buita hukum pesenar gawar dembal dekam jimak Chilingya zara jembal jange gawar korporanya kau lawar cuman ladok musale amar bago maja menda maja maja
1: maja maja
0: maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja maja

Amadou Marianne, mi ma fekkon dar geej. Amadou Marianne xaar yalla dem ba job. Galar ba ma taxé sek njéme njay.